0: Ale ty ski ho lupa, ski šino, kusko mene, kdy hádek se já. No tak i já se to kon usunula, tak se na jo.
1: Moj, moj.
0: Se to kon moj. Se to kon ještě, tak to onde se li kdo hádek je. Se to kon se li kdo hádek je. Hádek se ti, hádek se ti, aaaah.